0: Lubeczyci, znanostcze na czerowszy międzynarodnym dniu dziecka też za praclowe żonu bieli, a je spytali przyszyte pracle z kostyma stącz. Tak bierze to znamieńcza z ważnym budyckie serbskie pistołanie Jan Rady zapiela, jako byś ja tam jeszcze do niej chodziła. Ale toż no jo, ja radoju. A my szak, lubeczyci, myślimy średnie na was, a przyjemy też dżęca wesu dżin.
1: Jasem Ludk Tito, eksperta za borakowstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj. Huhu! Kajki to krasny tyodomdejski dżin. Nasz mini krosnowanski park za ludki je hotowy. Aplauz, aplauz. To je wulkotna idea nasz krosnowanski park w Kerči na ze svejdženom votyrič. A te blido z tykancami, je one netko tejši žo votyrene.
2: Ale so wie, Mato, nie jest pak przewiele, gdy wyż chcemy nydom krosnować.
3: Ludko Kito, twój Hokkaido nałonik nadzio mnie dere siedzi.
2: Hej, aha, no da. O, samo z paską, takle.
1: Dule, twój wistotny powiaz. Dobysz ją z karabinerom na powiaz przytyknycz. Klak, a hotowy.
3: Prynia stacja wyjdzie po ryblu horie nasztom, a potem stijś na małej kupie z deskami. Bo tam krosnujesz przez most z kuluchami, tu te sobie zaczumpaja, tuś dzierży so najlepiej na pobocznych pojazdach krucie. Wiele wuspycha!
2: Żaden problem. Z ryblom so wuznaju, szczipam szak szitkę saroce na zarodze. No da, hore, dale, a pisz, o, dale, ojojoj, ja to wysoko. Ale no dere, nie może są niczo stać, a nitko sym kupu, a, docpił. Huhu, ludkaj!
1: Huhu, kito, a nitko wiele wesela na czupate maszcze. Ja se raczo w oczy zadzierzu, praj pande se pryki.
3: Ale Mato, nie mi strach, kito je sportuc, tun to z lochkoś tu docini.
2: A raz, dwa, trzy, krok po kroku stupiu na kuluchy, na impate. Oh, czuję sokaś weweczka, oj, ojej, to sosza czumpa. Moje nożce stykajś pudi.
3: Żaden strach, kito. Nie ladaj dele, ale do prytka. A potem proszcze, jedno krocze za drugie.
1: Prima, se posledni kuluch docpiel, kito.
3: Tun mi ješ skrutka, zaječi kožuch.
2: Hejda, ja tu horika šitko svišu. Sem zmužita veverčka, nic zajac bojazljuc. A nitko hep. Ahuj, po povjaznici dele. Smu na blido z tykancom. Waha! Doju! Kwataj-taj! Predacz burzy tykanc szun!
3: O, pojma to! Kwataj! Ty dla naszo kito znajesz. Szlap ty wup, a tykanc je fuk. Oh, ho, ho, ho.

0: Annette Goyer, Napusit mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Kamen zu dziwa porodna stacija koroni Svjato Jana dale. Inakaj bych do toho voziwili za staranski centrum za gynekologiju dale wopsti zdzieli klinika Čera. Od profilaktiskich przepytowanju przez poradzowanie samodrujich hač k diagnostice a terapii poskyčuje koronia dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane terminy so kajž planowane wotmywaja, tyž nowe pacjentki one przyuzaja. Niedzielu by w okresny semik Budyszyn rozsudził za dale w obstacze porodnie stacje po miliona euro przewostajecz, zuma ma so przez zalutowania przy zjawnym blisko w obkadzie w obstaracz. Sotrunia małym wielkowie dostanie 223 tysac euro za zanirowanie kozłów a cichy po miritkach pomnikoszkita. Czera je zakska ministerka za infrastrukturu Regina Krausarowa szek przepodała, co kunu zumu spichowania se zwiask a zakska dziliti. Zanirowanie cichy je umienienie za to, zoby so dom zdziarzyczmu a pożiszo za sobole za zjawność szwotoryć. Sotrunia małym wielkowie bu 7x670 natwarena, słuszak postajowacym twareniam ochanuskiego sydlisza małym wielkowie, a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyszynie nastała nowe miestno za kempingowanie przy Szprywi. Siedolność się przedliża, a twaria i żona niedyszym fabrykowym arealu podwu budyskiego roda, tak przedozaczył Erhard Reiser. Nastać ma tam pecza 20 miestno za karawany, prozinskie bydlenia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedozaczył chce sobą miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajenymi staracz. Od klietuši je mier, cidža tam pri nich hosti vítač. Při nemsko-serbským ľudovým dživadle Budyšinje pytaja za novú rajnú dobu 2026-27 dži, každéž nových levo. Na vosebitom zariadovaniu 24. júnia preprošuja džiči mes 9 a 12 letami na prinie zetkanie a zeznače. Cíl je nové zromadne dživadvové kruh za džiči nazvučovač a predstajič. To runia pytaja dale za elievami od 18 let, kýž chceča so na jevišu vúspytač, svet dživadva zeznač a so cové leto NSLG vukmanieč. Prinje volejbolové mústvo muži športového tovarstva Viktoria Vokleci sme přichodný rajný dobie na krajnej runine Ralbičanskej športovej haly svoje vinovatostné ry převesť, jeli so vysokosť svetcu na žádané miery Sakského volejbolového zviazka zmini. Nedávno je sudnica pri relegácii z Kyrie Vokličanu zvyšila, so vysaja svetce pre nízko. Zamoviči Viktorie a gmin Ralbice Rožant chceža problém zromadne rozrysač. Ve Voklicach so na krajnej runine tiež rač nesmie, dokelž je tam vrch čivo zvučovanie pre nízky. A to bych u naše povesče, kýž namakače tiež na internetných stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A iż obotrania so dżęca słońco smieje, pożiszo, potom zaso so trochu pomroczy, skrótka dżęca iż oraz niekotry kapki deszcza, jutce potom snano trochu wiace, a to szo dżęca przy jużnym wieciku, a maksymalnie 27 stopniach.
0: Tyż stury po napusyt mych nam żany wopka nie pokiwy nie przedleża, tuż przyjmuj dobru jezbu do dżęcnejszej wutry.
1: Serbski Rozvoz.

Często zetka so przedsudstwo župy Miša Honik na posiedzenie. A to nowy czopetrzy sudonik Gminsko a kulturno centruma Kostrzycach. Gminska rada so dżęca skadżuja slepjanska na żuli sapsko kulturno centruma wieczo sydmich, a samsnym czasu zetka so też gminsk radziczeljo Nibelczycach w tamniejszej gminskiej sudonii. Zromadnie spiewać może czy dżęca, doszczy przeproszeni na koru rumność albo do korowej rumności sapsko-ludowa ansambla wieczo w osnacze hodzinach. Gdyż przeczelio domizna kultury nieswaczidło przeproszuje na woblubowane zromadnie spiewanie, a to ludowych piesnią jutce sredu nieswaczanskim rodze wieczo siedmich do budże. A Veselič smieđa so potom hosčo na kur z Žiđinoho Čornokumca a na žunski kur z Rakec. Gminska rada Trebin zetka so juce večo sedmich v dome duarstvu. A tu mam ešte termin za vas v osebe za Džedo a Voki. Od 6. do 8. julija preprošuje Sapske kupanske sredžiščo Lipa Smerdžaci na zromadne prozninske dny za Džeda Voki zich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Andrikovie a Marie Vencenie je stajne od 9. do 2. maj písane program planované. Mez druhým chce ja zromadne paslič a športovat, si do Budesko Sapsko muzea voličeč a si staré vodoskvat vobladač popfat kúčini 40 euro za dorosteného a 30 euro za Džetša a Pšizevič. Môžete sa z Mielku a to v Lipie, v Smerdžaci.

0: ja napuos mich.
1: Serbski Rozvoz. Povjestre. V studiu Bettina Wenderoltova.
2: Dobre ranje. Kamencu dživa porodna stacija koruni svjato Jana Dale. Hina, kač bihu do toho vozivili, zastaranski centrum za gynekologiju Dale v obstiji, tak zžili klinika Čera. Od profilaktijskih přepytovanju přes poradžovanje samodruhih, hač k diagnostice a terapiji, poskyčuje korunja Dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane terminy so kajž planované vodmivaja, tiež nové pacientky vone přiúzaja. Nedželu by okresný semik Budyšin rozsudžil za Dale v obstače porodnie stácie po milióna euro prevostajíč, zuma ma so přes zalutovania při zjavným blízkovobkadže v obstarač. Sotrunia małym wielkowie dostanie 220 000 euro za zanirowanie kozłów a cichy po mieritkach pomnikoszkita. Czera je zakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraus-Harowa szek przepodała, co kunu zumu spichowania si zwiask a zakska dżiliti. Zanirowanie cichy je umienienie za to, żeby so dom zdziarzyczmu a pożdziszo za sobule za zjawność szwotoryć. Sotrunia małym wielkowie bu 7x7x10 natwarena, słuszak postajowacym twareniam ochranuskiego sydliszcza małym wielkowie, a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyšinje nastawa nowe miestno za kempingowanie przy Sprivi. Szydolność się przedliża, a twaria hiżo na niedyszym fabrikowym arealu podwu budyskiego roda, tak przedozaczył Erhard Reiser. Nastać ma tam 25 miestno za karawany, proznickie bydlinia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedozaczył cesowo miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajenoma staracz. Od kletu się mi, chce ja tam przy nich hości witać. Przy Nimsko-Serbskim Ludowym Dziwadle Budyšin pytaja za nową rajną dobu 2026-2027 dzieci kajsztyż nowych lewo. Na wosebitym zariadowaniu 24. junia przeproszuje dzieci między 9-12 letami na prynie zetkanie a zeznacze. Cíl je nowy zromadny dziwadłowy kruch za dzieci nazwučovač a przedstajič. To runia pytaja dale za elewami od 18 let, kiž chcedža so na jivišu uspytač, svět dziwadła zeznač a so cíl leto NSLG vukmanieč. Prynie volejbulowe mústvo muži športového tuarstva Viktoria Voklec smie přichodný rejný dobie na krajný runinie Ralbičanský športový hali svoje vinovatostné ryb ševiesť, jeli so vysokosť svicu na žádané miery Sakského volejbulového zviazka zmeni. Nedávno je súdnica při relegácii z Kyrie Voklečanu zviesčiva, so vysaja svice přenízko. Zamoviči Viktorije a gmeny Ralbice Rožant chcedža problém zromadne rozrisač. Ve Voklecach so na krajnej runinie tež rač nesmie, dokáž je tam vrch čivo zvučovanie přenízky. A to bych u naše dženstniše povestče, kýž namakače tež na internetnoch stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca votranja, kjetro svunčne, při srednim veciku z juha, požiš so potom pomruči a z blakami može so tiš pokapač, juce potom je vjace dešča připovedžene, dženca najpred raz při čopvih 27 stopnjah maksimalnje.
3: V hinašich končinách som jestem tež vopkat kopi, v našim koncu nic, štože kytro zveselace tuž přijedče dere do džencnišie vútore 4 po napôsmich.
1: Serbský rozvoz.

Za niektórych nie to zważana tema, która się niekak relevantna. Za budyżą no szak, w osobie za tych, kiedyś tam bydla, to już jeszcze raz rocza tu temu miestnu, na którym nastawa miestność za karawane, a prozninskie bydlenia, to jest taki tak menowany na haja prajraz, nie tylko niemskie zapsiecze, a w bazokach aufschreja, albo taki nieszto kajś aufreger, tak rec, ludzie są przez to horsza, a w oprawdzie myle nie czuja, nie tylko hiżo, gdyż są tam twari. Hej, a w obydlerio tam w oprawdzie też dziwa, co je miasto zcoła doliło, tak nieposrednie blisko szprywe twari, czako je so po wysokiej wodzie w letach 2008, 2010 a 2013 rekwo, co słysza im też tuta leżoność, w okotru siódze, k leżonościom zaszkit wysokiej wody. Wszyscy, kiedyś tam blisko szprywe bydla, co jeszcze jara dery na to dopomnia, jak stejachu ich twarinia, keže hač na rybarske hase, abo pod rodom, abo dale na židoje, pod vodu. A 2010 češ prever jednu kompletnu kežu runje tam v susodstve, češ maja potom te karavane stač subu stonua. Jenco oprođe praša, kak ma dole na koncu vinč. Vosom hodin, vosom je. Dobranje, dole juli je. Zvesela co povest, J.K., za svoju skupinu Jamiroquai.

0: Polícia z G.
1: Minene konc tydzenia jest obywie wodze z kwadowanska hala, przyprawy za odpadki paliwa, przyczyna wojenia tam nie jest jasna. Haszało by niedzie 80 woboniku tam namiestne podpierani od THW, a katastrofowo szkita kryminalna policja tam pat netko przepytuje. A to runia niedzie lubiewie wodze jest o stało niezbożo z autom, a tak menowanym trajkom, nic kajsym predeprawa trikom, ale Trajk to wie, że jeszcze motorskie z tymi kolesami, 85-letnie wodze Mercedesa je zaju do łopkużno łopkada, przy tym nie łopkieć było przed jezbu 74-letnio kiszby z trajkom tam popuczu, tun co przy zrażce lochko zrani, wicna szkoda 800 euro. A na autodrozy 4 Smirzorec, wysokość Spojchu, jest o niedzielu rano na puszczeszczych, przy jednym Hyundaiu w obrócz puknęła, przez co zubi 72-letna wodzioka kontrolu nad autom, kiż zastana na boczne plance. Na zbożo nie był nicht tu zraniony, a blachowa szkoda wuczynia 1500 euro.

0: sim Lud Pito, eksperta za bora kauswa a prysle. Lud kaj mato, juro, kiedyś pójtaj. Huhu! Kajki to krasny tyrdomdejski dżin. Nasz mini krosnowanski park za ludki je hotowy. Aplauz, aplauz.
1: To je wulkotna idea nasz krosnowanski park w Kerči na ze svejdženom votyrič. A te blido z tykancami, je one netko tyś hižo votyrene?
0: Ale so wie, Mato, nie jest pak przewiele, ty wiesz, chcemy nydom krosnować.
2: Ludka Kito, twój Hokkaido nałonik, nadzio mnie dere siedzi.
0: Haj, no da, samo z paską, takle.
1: Dule, twój wistotny powiat, dobyś się z karabinerom na powiat przytyknycz. Klak, a hotowy.
2: Prynja stacja wyjdzie po ryblu horie nasztom, a potem stijś na małej kupie z deskami. Wo tam krosnujesz przez most z kuluchami, tu te sobie zaczumpaja, tuś dziarzi so najlepie na pobocznych pojazach krucie. Wiele wuspycha!
0: Żaden problem. Z ryblom so wuznaju, szczipam szak szitkę saroce na zarodze. No da. Hore, dale, a iż, o, dale, ojojoj, je to wysoko. Ale no dere, nie może są niczo stać, a netko sym kupu, a, docpił. Huhu, ludkaj!
1: Huhu, Kito, a netko wiele wesela na czumpate masze. Ja se raczo w oczy zadzierzu, praj pande se pryki.
2: Ale Mato, nie miej strach, Kito je sportowc, tun to z lochkościu doczyni.
0: A raz, dwaj, trzy, krok po kroku, stupiu na kuluchy, na impate. Czuję sokaś weweczka, ojej, to sosza czumpa, moje nożce stykajś pudy.
2: Żaden strach, Kito, nie ladaj dele. Ale do prytka. A potem proszcze jedną krocze za drugie.
1: Haj, prima, se posledni kuluch docpił, Kito.
2: Tun mieje się skrótka, zajeczy kożuch.
0: Hejda, ja tu horyka szitko słyszu. Sym zmużita weweczka, nic zajac bojazliuc. A nitko hep. Ahuj, po powiaznicy dżele, ronus mu na blido z tykancom. Waha, doju, kwataj, predacz burzy tykanc szun.
2: O, pojma to, kwataj, ty dla naszo kito znajesz, szlap ty wup, a tykanc je fuk. Oh, oh, oh.

0: Skupina Konečanka je dospievala a s tým je Napu Džovečeš.
1: Srpský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
0: Dobré ranie. Kamen cudziła porodna stacja koruny Świętego Jana dale. Inakaż byśu do toho wozywili zastarenski centrum za gynekologię dale w obstyji, tak zdzieli klinika Czera. Od profilaktyckich przepytowaniu przez poradzowanie samodruich, hacz k diagnostice a terapii, poskiczuje korunia dale pone gynekologiske zastaranie. Dojednane terminy są kajż planowane w odmywaja, tyż nowe pacjentki one przyuzaja. Niedzielu by w okresny semik Budyszyn rozsudził, za dale w obstacie porodnie stacje po miliona euro przewostajcz, zuma ma so przez zalutowania przy zjawnym blisko w obkadzie w obstaracz. Sotrunia małym wielkowie dostanie 223 tysac euro za zanirowanie kozłów a cichy po miritkach pomniko szkita. Wczera je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraus-Harowa szek przepodała, co kunu zumu spichowania si zwiask a sakska dżiliti. Zanirowanie cichy je wumienienie za to, zoby so dom zdziarzyczmu a pożiszo zasobu leza zjawność szwotewrycz. Sotrunia małym wielkowie bu 1770 natwarena słuszak postajowacym twareniam ochanuskeho sydliszcza małym wielkowie a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyszynie nastała nowe miestno za kempingowanie przy Szprywi. Szyl dolnoszcze przedleża a twaria hiżo na niedyszym fabrikom arealu podwu budyskeho roda, tak przedowzaczel Erhard Reiser. Nastać ma tam pecza 23 miestno za karawany, proznickie bydlinia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedowzaczel chce sobą miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajonymi staracz. Od klietu się je mier, chcedza tam pri nich hostši witać. Przy Niemsko-Serbskim Ludowym Dziwadle Budyszyn pytaja za nową rajną dobu 2026-2027 dzieci, kaž tež nowych elewów. Na wosebitym zariadowaniu 24. junia przeproszuje dzieci mez 9-12 letami na prynie zetkanie. Cíl je nové zromadné divadlový kruh za děti nazvučovač a predstajič. To runia pýtaja dále za elevami od 18 let, kýž chcedža so na jevišu spýtač svet divadva zeznač a so celé leto NSLG vukmanieč. Prynie volejbulové mústvo muži športového towarstva Viktoria Voklece smie přichodný rajný dobie na krajný runinie rajbičanské športové haly svoje vino a tostné ryb převiesť, jeli so vysokošť svicu na žádané miery sakského volejbulového zviazka zmini. Nedávno je súdnica při relegacijské rie Voklečanu zviesčiva, zovisaja svice pše nisko. Zamoviči Viktorie a gmenu Rajbice Rožant chcedža problém zromadne rozrisač. Ve Voklecach so na krajni runinie tež rač nesmie, dokelž je tam vyrčivo zvučovanie pše niski. A to bych u naše povieše, kýž namakače tež na internetnoch stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Votrania suvunčne, trochu vici, kojte z juha dženca mive vici gduje, potom tež biv dňa močele sobu do kraja sua, kiš nesu tu abo tamnu kapku dešča, dženca maksimálne 27 stopňu juce, potom cuvi džel kvodnišo a neskýre tež mokrišo. Nam ničo ne predleži, 4 menšine pon na podživečeš. Dobro jezbu, přejmuj.
1: Serbský rozvoz.

0: lekarstwem i uważone. Czo coś u raz nam przysłużone. Te zdarka sztwem i uważone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co na żyje, a mira, kaj puszczy ił na zwele mecy, a lubość na żyja, a wiera, czy gwizdy, a k nam na puszcz wyższy, raz ugasnu, to zbyła hyszczy.
1: Lidsku, jo, ten koniec tygodnia sobie to jeden wysiebny serski muzykowy event, to musi gronni Urban Serbian Sounds, a co tam wysiebnie se stanio, a jo to se szykno stanio, to wie Jakob Grul, wenn jo ten organizator toko zaredowania, a jogo mam nento przy telefonie. Witaj Jakob.
2: Witaj Gregor.
1: Urban Serbian Sounds. Urban, gasi gorni urban, aber miestchenske, miestchenske urbane serske zuki. Zogut la ten titel, so serske zuki we urbanem, we miestche druge, ako najsach?
2: Hai, ja boch prajo, so, we mame tu, we urbanem rumje, hune, desch du, we zimt, desch mame, tu to zareadovanje, jene wosse biete, možnosť, die sound raj, a die, Hinaše možnosť, my činíme jara veľa elektronickú hudbu a vizor tu môžem tiež na veste produkovať, ale my máme jednu praju jeden druhý pozad, kjo, kdež je experimentálna elektronická hudba tiež doma, tu v Cimt, a my máme veľa cervo tu v Lipsku, kdež činíme tiež hudbu, kdež činíme tiež experimentálnu hudbu a ich su jara tisch wopibowane wort urbanem jivenju a dortla müsse tu tisch setkame potutem hesform wortem zammertisch ritschet.
1: Tom Esner, Zimt, der ist Kotzenkaser, nimmst gemäht Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Tis ist Hobo Savoja, Togo Zentruma, Ewe Liebsku, Rosquadu, Kacke Miestner, Toyo.
2: Wir zimt im Messer Jahre Welle des Zwukom wir rumje Saberame. Wir machen eine Kuplo, das ist Weihzitz, die Wurzelrische Kami. Du, musst mal das Zwuki wir rumje Saboy Board start. Wir Welle System, so abschinge Zwuk, das Schirch, das Miro. Alle, wir machen das, jeden System, sa Projektzie, das wir musst mal gleich den virtuellen Swit przez Beamere projizierować. Przez da mamy wasze bitte możnosti za mediowe Wumilstwo, a też interdisziplinarne Projekte, gisch so das Hutschpu zabereja, ale gisch zedja dieses Projektzia mit Jovac, abo gisch zedja jeden Noo Pucic, a nitko prini raz eine serbske Saradovanie organizuju, a jo eine serbske Saradovanie, die wir liebsku mirc, je nicht der Wasserbieter, der da kuste nicht da war.
1: Ja, da kuste part. Ja, nennt doch, ja, zittern wir zum Programm hier, als wo du schacke Workshops se wett mich, atecke Konzerte, serska Musiker buschert am Zwischers, Walburga Vaujic, Isabella Kaudynska buschert der Grasch, Knittel, Toja Görner, serska DJ in Spalinja, pschau je?
2: Heit, se Svotrua, also Honor Serbska. Von der Hauak, Janischako DJ Rauer, alle nitko von der Prini Ras, die Witze produkowała, a tam też spiewała, a serbskie smuki so benutzt, bin das war durch Produktion, a wona to drui Ras potom dazu a live raje. A ja, runes zum Joa, też na jenu EP, kisha tu pschetztaju, też z stelna serbskimi tekstami, a hona serbskimi tekstami, Gdzieś są spiewaki albo rapaki, to zaspiewali, a to buduje tu przedstawić. Ale my mamy na przykład też Fryderyka Mormann, gdzieś runę ze Swajboga Wałdzic, chromadzie na jednym radiowym feature rudziła. Gdzieś ona so bliżej tutaj serbskie tematyki, gdzieś gdzie wo Lowe Jamy, wo Brunicu, a identitu, ja sam ju przeprosił, tutaj radio wydziwa ją przedstawić, a kaso im bliżej też tutaj serbskie tematyki z tym widom od wonka.
1: Jo, jak widom nie jada, wacy serbska muzyka w Lipsku?
2: Ja sam myślę, że so wiele ludzi za to zajmuje, a so my mamy die werden ein Publikum. Nicht ja nur Serbien, alle dich, nimmt ja international nicht so, jara seimo wann in der serbsky Thematik geht. Und abschickwart, schindu jatz, a jatz, luja dich, so russke Diaspore. Russoyer, gisch, nicht so jatz zölli, amoli, russke Jivebüch, a, da schindu pschätze jatz, dich, wilipsko, also jara seimo wann in na kulturnem Jivinu. Da gestorbe Ruske jetzt näher Mosna in Nebotwiesen, liberalen Kulturen Jivinja. Da knapp sich quad, die ich pschinge nicht und geschnicke jo Studie na Wumuski Universitsche, a gistatisch, sie an dem Thematik, Rosesteig, ich maße Serber mit Chinch, alle dich, das sowjetske Armee, gespische, der dann du beende erst im Chasso. A deike Kontakte pschin du Jura Maja.
1: A to šo se bužo staš, tu sobe tu, pla togo vysipnego zaredovanja Urban Serbian Sounds v Centrum je za imersivne medijove umjerstvo, muziku a technologiju, kratko CIMT, a o tom som pije dao z organizatorom, z Jakubom Grulom, učapne žik sa to rozkonom.
2: Učapne žik.

0: Maruša. Ved novýho albuma serbsko-valizijského přijašelstva. Nové rozhľad je už a podrozy k vám do domu, abo vy jen citaša online. Kaké témy se objednajú ten raz, Sebastian Elikos-Grinkler už a krotko jo poglednú do časopisa.
1: Lena Weisshoff ugronijo se k recný praxi. Vene bydlí zvenka Úžice a njama tak viele zvisku k serbským povedarjam. Przed krótkim su na dziewarnicce projekta Sroka zbierali ideje za tworzenie rycnych rumów. Mogą uchnieć se nie wierje powiedać spontanie, gronili na Weisshoff. Aby se to radziło, dejały obej boka przy rozgronie westać konsekwentnie przy tom serskim, a rycne niedostatki uziarżać. Pozytywne dożywienia ukrzusiju ga uchniecych, a ich uskobożiju dalej powiedać serski. W ryżyk 75-letnemu jubileju Serskiego Instytuta zabiera se Zuzanę Chozena z duchownej ludowej kulturą. Se wiedomnostnie zabiera się z bajkami, powieściami, legendami albo przysłowami je bytostnie ważne we napiszą. Przytom nas wspomniejo Pawła Nieda, kiedyś jo rozmił ludowiedu jako dyscyplinu usmyrionu na socjalne a kulturne stawizny. Zajmował jo se za socjalną krytiku w przysłowach a powieściach. Między drugim objadnajo Hozena takie rycy spytne na przeszowanie Frida Michoka a Reinolda Olesza w dialektach a ulicowańskie krejzy najsach. Dalej jo w nastoku Hozena je we przysłowowiedu a powiedanie jako kulturna technika. Z etnolinguistickiego vitalitu zabiera se Nicole do łowy. Zatem slieži projekt Zarypet motom serska ryc w naszom regionie. Nicole do łowy mieni, aż by dejało przepytowanie stawa obgrozonej rycy segaś dalej, ako samolice nie powydarią, a ich rycne zamężności. Na przykład jo trebna wiera, kak se ludzie z tym serskim identyficirują, albo co petpera, a co meli przy jej uknieniu. Na każdy pad jo przawidłowne przepytowanie etnolinguistyckie je vitality ważne mierytko uspiecha rewitalizacje. A tego zdolne je Úžice cytamy zase i zajemny przynosk. Przeczysta 50 letami jo zemre Paul Gerhardt, ku tej gęźbie zabiera se z nim Hartmut Leibner.
2: V sledných mesiacach som sa veľa zabieral s kialižárom Paulom Gerhardtom. Po starom julianiskom kalendáriu je jeho žen zamreša 6. júnia 1606. Artikulu za rozhľad som sa zajmoval za politické obstojnosti. Cogodla je musel Balín spuštiť a kak je prišiel do Lubina. Jego živjenje stoji za konflikt, kenč jo pregoval 17. stoljeće. To jo vejovanje luterskih farariov prešivo absolutizmoju kalvinistiskego dvora. V samskem casu serske duhovne su vejovali v preživjenje serske rece. Gerhard a serske fararje su se lebda znali, ale su želili samský přísud. Viera přešivo mece, svovo přešivo zakazoju.
0: A také vo starých jubileách v rovnom citaša, abo vo únosnom uknieniu serskej rece na skromadných uletách a veľa drugiego všetné téme juniového rozhľada je vám všetstajú Sebastian Elikos-Grinkler.

0: kužecenja.
1: Kjornice Hawaii, ale wenn bitte Potsdam hier, ale joga uczaba bio za domonio, za ochozu, tu bias unga ma zinca bostak, a ja nenta wesem, a cizas czalic dare, k tomu psidu uczopne gratulacje, wet domowinskie mozinne, kotoruż joga wisica skoordinirował, a wesemnie wet ochozkie mozinne, lube pestro wet Dominika Krytela teke, strobe dejwestasz, wiele uspiecha dalej ako DJ, a wenni se jasele już na psidu zu party, w ochoze.

My pijedamy we czytarinia, w naszej muzyce tydzienia, co by był za was ten najrednejszy da, jakby mogał nicht wam cynić. Moda Loretta w operie Gianni Schicchi wet Puccini ma wete grono ta dowolność nana, aż może wena skońcnie siebie brać swojego lubiego. A tak wena pszose a pszose w jadnej tych najwiecji oblubowanych ariu. O mio babino caro, o mej lube nan, mam jogo rada, jo tak redne, ja zu hysk porta rossa a kubisz pierścień. A toż to nagrawanie spiewa nicht drugi jako Maria Callas.

0: już wet nowego albuma serbsko-walizijskiego przyjacielstwa. Nowy rozlad, ja już pod rozy k wam do domu, albo wyjęcy też online. Kakie temy se objadnają ten raz, Sebastian Elikos-Gringler już krótko jo poglednu do czasopisa.
1: Lena Weisshoff ugroniła się k rzecznej praksy. Wena bydli zwenka Łużyce, a nie ma tak wiele zwisku k serskim poedariam. Przed krótkim su na dziewarnicce projekta Sroka zbierali idee za tweryne rzecznych rumów. Mogą uchnieće se nie wierje poedać spontanie, groni Lena Weisshoff. Aby se doradziło, dejały obej boka przy rozgronie westać konsekwentnie przy tom serskem, a rzecne niedostatki uziarżać. Pozytywne dożywienia ukrzusiju ga uchniecych, a ich uskobożiju dalej poedać serski. Fryżyk 75-letnemu jubileju Serskiego Instytuta zabiera se Zuzanę Chozena z duchownej ludowej kulturą. Se wiedomnostnie zabiera się z bajkami, powieściami, legendami albo przysłowami i obytostnie ważne wynapiszą. Przy tym naspomnieją Pawła Nieda, kiedyż ją rozmiał ludowiedu jako dyscyplinu usmierioną na socjalne a kulturne stawizny. Zajmował ją se za socjalną krytyku w przysłowach a powieściach. Między drugim objadnają Chozena takie rzeczy spytne na przeszowanie Frida Michoka a Reinolda Olesza w dialektach, a ulicy Łańskie krajezy najsach. Dalej żo w nastoku Chozena je we przysłowowiedu, a pojedanie jako kulturna technika. Z etnolinguistyckiego witalitu zabiera se Nikol do łowy. Zatem sleży projekt Zaripet motom serska rzecz w naszym regionie. Nikol do łowy mieni, aż by dejało przepytowanie stawa obgrozonej rycy segać dalej, ako samolice nie poedarią, a ich rycne zamężności. Na przykład jo tredna wiera, kak se ludzie z tym serskim identyficirują, abo co petpera, a co meli przy jeje uknieniu. Na każdy pat jo przawidłowne przepytowanie etnolinguistyckeje witality ważne mierytko uspiecha rewitalizacje. A tego zdolnej Łużyce cytamy zase i zajemny przynosk. Przeczysta 50 letami jo zemrę Paul Gerhard, ku tej geźbie zabiera se z nim Hartmut Leibner.
2: W ostatnich miesiącach som se wiele zabierał z kjaližarjom Paulom Gerhardom. Po starym julianiskim kalendariu jego żyn zamrzeća 6. junia 1676. Artykulu za rozhľad som se zajmował za polityczne obstojności. Cogo dla, jo musiał Balin spuścić, a kak jo przyszedł do Lubina. Jego żywienie stoi za konflikt, kiedy ją prygował 17. stolecie. To jo wyjowanie luterskich farariów przeciwo absolutyzmu kalwinistyckiego dwora. W samskim czasu serskie duchowne su wyjowali w przeżywienie serskiej rycy. Gerhard a serskie farariie su se lebda znali, ale su zielili samski przysud. Wiera przeciwo mocy, słowo przeciwo zakazoju.
0: A teke w ostrych jubilejach w rownym cytaszo, albo w unosnym uknieniu serskiej rycy na zgromadnych ulitach, a wiele drugiego, w jednym temy juniowego rozlada, ja wam przedstawię Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Ja go sam nie koniwa, aż nie przyjrzo.
1: Tomas jo po niego chciał.
0: Na Tomasa nie wiec je zwucha. Jogo kmoć, a cesto z nim komadu wuknio.
1: Czojko matematycy nie by, że jest Tomasam bił.
0: Ale co go dla potem hyszy ho nie?
1: Ja może my dwie cakasz.
0: Pojdź, co dymy zachopisz.
1: Szyknie wuknie ginuć.
2: Zachopimy naszą odpudnią z pienieskim postrowom. Puść, co zwolniwe?
3: Wszelkie zwolniwe.
2: A zaspiewamy Młody Jo Kraj.
4: Młody Jo Kraj, Młody Jo Kraj, Młody Jo Kraj nasz, a młody smy my. Co wam
1: jest przyjrzą?
5: O, sam!
6: Sam szykno przepytał. Tejke plasusy razem był, a w gumnie. Błąd tam nie jo.
2: A rono żeńca jo se dejo swojemu zażarzaniu w ugronisz.
6: Żoga może jano byś.
0: Co go dejmy z nim już się zachopisz?
1: Kto wie, co zas jano ba?
6: Gaby se jano nic nie stało.
2: I bużo my potom dalej pójdasz. My to pak nie pierwiknijmy.

0: To je jużo starost z tymi ci starostnikami. Kóżdy ma swoje słabości, a toż teke w Riduni pszały przypoznasze niedostanio. Co ta na nich caka? Porokowanie albo wusmieszowanie? A co pon tam deje? Jo to wina starostniku, aż zasi raz pionierskie wotpunio z komuże? Wina szule albo starieszych? Z niemniejsza se te ci, nie gledajucy na wszykne słabości a małke drażnienia we swoim kumpanstwie derje zniasu. Hu namakaju przypoznasze, dożywiju w uspiechi. Słaba a czachotna zabina, cujo se mocna, każ może hiszci słabszemu przyjacieluju lubost stawasz. A dare, kęć dostanio Günther we wielkiej liczbie, ako małe zarunanie za swoju chorość, dajú teke zabinie a Andrejo ju viasele. A skońcne jo tož ta žešeca čojka zvizana na Andrejovu aktivnosť. Ale nesú garuno jogo žive podcinky a nerozimky pšicina tak moge je čachoty, a tož starosť starejších a šule vopšov žona? Žoga popšovom žinca zase sú?
1: Ja, ja!
2: Hej, hej, hej!
1: A Minto!
2: Ha, szczęśliwy Buran!
3: Schau je tam,
2: hej, bravo!
4: Buran ma żyjeca dobrą formą.
2: No.
4: Smejte, keď se veca zvucovali. Dokonaż tak pojeszcze przyjdzieł się.
3: Może my wepnąści rytować?
4: No jo, ale potem aż nie.
1: Ja co nie tebie?
2: A, Andrzej.
4: Jo? A jaką przyczynę za to masz?
1: Żadną. Nie, Sabina może też zachopisz. Ja zrumuję miastem to sedwo.
4: O, taki poriedny?
3: Jo, ale akles ledny czas. A to też nic przecy. Każdżąc zasi swoje nyki krydnia. Każdżęca nic, ka Andrzej.
1: Ty drzy wiegin mocno cujesz tam gojicy na twoim koniu, co?
2: Jo.
1: Zresztą nic tak słaba a czachotna, każdżować.
2: Jo.
1: Ale toż i gronim, nie powiedaj ho takie wiecy o tym, jo. Nyki, co go dla pak tym zasi swoje nyki krydnuś.
4: No jo, co go dla pak teke. Buran! Tera, rovno sežes, Sabina.
2: Kúžaša žinca, teke rytarské kusky pokazáš?
3: Se vieš,

My pijedamy we czy darinia, we naszej muzyce tyżynia, co by był za was ten najrednejszy dar, jakby mogał nicht wam cynić. Moda Loretta w operie Gianni Schicchi w Puccini ma wete grono ta dowolność nana, aż może we nas gońcnie siebie brasz swojego lubiego. A tak wena pszose a pszose wyjadnej tych najwięcej oblubowanych ariów. O mio babino caro, o mój lubenan, mam jego rada, ja tak riedne, ja cuchysk porta rosa, a kupisz pierścień. A toż to nagrawanie spiewa nicht drugi jako Maria Callas.